0: kasztelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

piace jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Poranek w Opolu zapowiada się dość przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, ale niebo będzie raczej pochmurne, więc słońce nie będzie nas zbytnio rozpieszczać. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co zapewni nam cieplejszy klimat. Jutro spodziewajcie się przelotnych opadów, ale temperatura nadal utrzyma się w granicach 23 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
2: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest

0: W liczbach wygląda tegoroczna edycja ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z teorii.
1: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
0: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnieniz.teorii.pl.
2: Sport.
0: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów po rzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafoe.
3: No nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
4: No i prawie ci się udało.
3: Prawie źle kliknąłem. Prawie 6:03. Dzień dobry.
4: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś w tym. Otóż tak koniec tygodnia na oparach człowiek jedzie.
3: Poruszaj tym wskazującym.
4: Za dużo wysiłku.
3: Dwa przysiady wskazującym. Na początek. No na początek.
4: Co mi się, no dobra, no.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
4: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
3: Ten wskazujący?
4: Nie chce mi się go wyprostować.
3: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
4: Tak.
3: No weź.
4: Nie chce mi się go wyprostować.
3: Naciągnij go.

0: czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś się zaskoczyć może.
1: No uważajcie, uważajcie. Posłuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz
0: to ja
1: z kolegą
0: też.
1: Patrzymy,
0: to ja też.
1: Patrzymy. Czekaj.
0: To ja też.
1: No tutaj
0: dobra, to
1: dużo,
0: tak posiedzimy
1: dużo,
0: sobie, tak?
1: Dużo,
0: dobra, liczymy od niedzieli czy od poniedziałku liczymy?
1: Od poniedziałku.
0: Od poniedziałku, no to ja też. Rozmawialiśmy z Jarząbkiem poza anteną. Czy udało nam się w każdy dzień w tym tygodniu licząc od poniedziałku?
1: Od niedzieli liczmy.
0: Od niedzieli to
1: tak.
0: Nie, to ja nie.
1: A ja tak.
0: Ustalaliśmy, czy udało nam się przekroczyć dziennie 10 tysięcy kroków.
1: To jest taka bariera, wiecie, psychologiczna, prawda? 10 tysięcy kroków to powinno się robić dziennie, tak mówią niektórzy dietetycy, którzy się znają na odchudzaniu podobno. Nie wiem, bo u mnie to nie działa. A, uwaga, w tym tygodniu nie było dnia, licząc nawet od niedzieli, nie było dnia, żebym nie przekroczył tej bariery. Proszę bardzo, niedziela 15 tysięcy.
0: Kto by pomyślał?
1: 17 tysięcy.
0: Kto by pomyślał, panie Jarząbek?
1: Proszę bardzo, wtorek 10 tysięcy, środa 10,5 tysiąca, no i wczoraj 12, prawie 13
0: To dlatego ci ten paluszek boli, nie możesz go rozprostować.
1: Ale jest
0: bo
1: nie...
0: cały czas patrzysz w telefon, klikasz tymi palcami i sprawdzasz te kroki. No.
1: Myślałem, że chodzę na rękach. Nie, nie, nie, ale posłuchajcie, no chciałem się pochwalić przemiłowiec, bo to jest sukces.
0: Jest sukces. Mam nadzieję,
1: sukces.
0: Że troszeczkę pół kilo poszło w dół chociaż.
1: Nie, już nadrobiłem.
0: Spokojnie. Już nadrobiłeś.
1: Oczywiście, że tak.
0: A, bo wiedziałeś, myślisz, że przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tak tyle jest. Kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze, w każdym przypadku. Więc my dzisiaj do was chcielibyśmy z takim czymś wyjść, żeby minusy zamieniać w plusy. Czy jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy?
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytanie tylko jaki? 726-826-826. Albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie oczywiście, mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski, za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję na drogę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Ludzie tak? sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do żabki tylko po jedną rzecz.

0: i wyjść tylko z jedną rzeczą.
1: Sukces. Ja to domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała poręczna.
0: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
1: A może to było wieczorem.
0: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić? SK2

0: Są pewne plusy płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak.
0: Są.
1: Bo, słuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: promocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent

0: Powidanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej. I po reklamie.
1: Dzisiaj w Opolu zapowiada się ciekawie. Poranek przywita nas temperaturą około 14 kresek, ale niebo będzie bardziej zachmurzone niż słoneczne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, ale chmury nadal będą dominować. Wieczorem termometry pokażą około 23 kresek, a niebo wciąż będzie zasnute chmurami. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Opole zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
2: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Około 1000 osób walczy z ogromnym pożarem pod Warszawą. Płonie las w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prace strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7.00. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. No. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Cały czas. Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3 bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale kto wie, co może będzie zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska dwudziestka, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy, my zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zapaszcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: te gitary, to znaczy, że to był Szymon Wydra z grupą Carpe Diem i on już wie, taki utwór tego utworu, że wie, no to wie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Mamy telefon w sprawie sukcesu, czy coś w tym tygodniu osiągnęliście?
1: Tina Breska. Mi w zeszłym tygodniu udało się sparować wszystkie skarpetki i nawet nie została mi żadna. O. Bez pary. O. Pozdrawiam.
0: Można? Można?
2: To czym się u ciebie żywi ten potwór skarpetkowy, który pożera skarpetki?
0: Może majtkami dziurawymi.
2: Może
0: dziurawymi majtkami.
2: Sprawdź majtki w takim razie.
0: Tak, tak.
2: Czy wszystkie są?
0: Czy wszystkie te z dziurami są? Bo jak tych bez dziur nie ma, to może się przerzuciło na co
2: tak,
0: innego.
2: Może tak być. No, trzeba uważać.
0: Jest jeszcze SMS. Wpadł taki. Cześć załogo Eski 2. Dziwne, 3. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
2: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię, Marka i tyłek Marka.
3: SK2.
0: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno z siedzenia boleć.
2: A z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
0: No pozdrawiamy w trasie
2: napisała,
0: w Niemczech.
2: Napisała, że Marek przejechał 3000 km.
0: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
2: Może Dobrusia 1000 km spędziła
0: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lamber idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowsze informacje w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą. SK 2

0: Malinowy układany na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Halo, tu Brikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Brikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brikomisia zaraz odbierasz.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
9: I po reklamie.
10: Dziś rano w Opolu pogoda zapowiada się dość pochmurno, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie całkiem przyjemna. Około 14 kresek. Słupki rtęci nie będą szaleć, ciśnienie stabilne, więc parasole można zostawić w domu. Po południu słońce spróbuje przebić się przez chmury, a termometry pokażą już 23 stopnie. Wieczorem chmury znów zdominują niebo, ale temperatura utrzyma się na poziomie 23 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Opole wiadomości.
11: Jest siódma, News SK2 na Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
12: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
11: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
13: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
11: Bieg po uśmiech jutro.
14: SK2 Sport.
11: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzystwem

0: europejskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
1: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
0: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
2: 6:30.
3: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
2: Ja bym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
3: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
2: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
2: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
3: To jest.

0: Jest pełna głowa marzeń w piątek, bo weekendu początek i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj, dzisiaj o sukcesach. Właśnie dzisiaj o sukcesach w Radio SK2. 11 po 7. Dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No, jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo, sukces, brawo, brawo. To był sukces, tak oczywiście, brawo, brawa, oczywiście.
0: Klap, klap, klap, klap.
1: Ja chcę powiedzieć, że ja też... Kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2. SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, skupana! Wytrzymała, no. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby!
0: Pękłaby!
1: Ale nie pękła.

0: 17 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity i doniesienia. Co jeść, a czego nie jeść? Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
2: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
2: Ta jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: minut w emocjach.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
5: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
6: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
6: I to tu?
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się...

0: Bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
8: Piątkowy poranek w Opolu zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się tylko pojedyncze chmury, a temperatura wyniesie około 15 kresek. Wiatr będzie słaby, więc nie powinien przeszkadzać w planach na początek dnia. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra, co z pewnością ucieszy alergików. Po południu termometry wskażą nawet 23 stopnie, a wieczorem nadal będzie pogodnie. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 Opole wracamy do polskich hitów.
9: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: A w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
1: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Ziola. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Anetkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam Ziola z Łodzi. Buziaki za nas.
1: Buziaki, dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i wszystkich słuchaczy Skitwa.
1: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
5: Idę na poszukiwanie Marcina.
1: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
6: Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, z naszej pracy, Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
1: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
6: Przemek.
2: To jeszcze za dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę, no.
1: Tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię?
7: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem i siostrzenicę Kingusię. Pozdrawiam.
1: Pięknie poszło. Szerokości. Kolejny telefon. Tu PKP. Dzień dobry. Słuchamy.
8: Dzień dobry. I moją koleżankę Zosię.
1: Koleżankę Zosię, zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
5: Tajemnicą.
1: Tak, pozdrawiamy.
8: Tatę Pawła i Zosię.
2: Tatę Pawła.
1: Dobra, już rozumiemy, wszystko okay, wiemy, pozdrawiamy. To, kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP.
9: Dobry, mam na imię Ola i pozdrawiam moją rodzinę i moją klasę z 3B.
1: Trzecia B, też chodziłem do trzeciej B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
10: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem, byłem w Tunezji. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
1: Proszę bardzo, Piotruś.
5: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
1: Za takie pozdrowienia, ja serdecznie dziękuję.
5: Serdecznie ci dziękuję.
1: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu.

0: 726-826-826. Należy podać ten numer telefonu, bo to dzisiaj...
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Słuchajcie, zanim odblokowaliśmy linię, już były telefony.
2: Dzień dobry, tu Gosia z Ciechocinka. Chciałam przesłać życzenia mojemu najzdroższemu mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny, będę miała...

0: wideo Wyszkoni, znaczy wideo Jania Wyszkoni w Radio SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
1: jest,
0: to coś będzie.
1: Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
0: Z Edytą Górniak.
1: Z Edytą samą.
0: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
1: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
0: To może to i dobrze.

0: Nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłoszenie będzie związane z sąsiadem.
1: Tak, poprosimy trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada. Przedstaw się nam się tutaj ładnie przed milionami słuchaczy. Trzy słowa do sąsiada, jakie skierujecie.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
9: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
16: Tymczasem w salonie Filman.
17: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
18: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy...

0: drobnych napraw.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filmem.pl.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca, Opole, amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
0: I po reklamie.
5: Dziś w Opolu czeka nas pogodny dzień z niewielką ilością chmur. Przedpołudnie przyniesie umiarkowane 15 kresek, a powietrze pozostanie dobrej jakości. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co zapewni nam przyjemne warunki. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale temperatura utrzyma się na poziomie 23 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
6: Jest 8 News, SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Tak jestem, dzień dobry.
6: Dzień dobry, powiedz, jak sytuacja wygląda na miejscu.
7: Strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
8: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
7: Jak dodaje, finalne szacowanie pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
8: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
7: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
6: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
9: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
6: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
10: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
6: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
0: SK2 Sport.
6: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości, Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
11: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
6: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
12: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów. Bardzo nas to cieszy.
13: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
12: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: 10 minut po 8.
1: Ale są plany, ale będzie fajnie, ale będzie szybko.
0: Co to taki nakręcony?
1: Europa planuje internet pod lodami Arktyki.
0: To jest skomplikowany temat.
1: To wytłumacz państwu, panie profesorze, w takim razie, inżynierze.
0: Chodzi
1: o to. Bo ty kończyłeś te szkoły, że wszystkie, no, mów.
0: Chcą ominąć trasy zagrożone działaniami wojennymi.
1: No.
0: Jeśli chodzi o światłowód, tak jak Morze Czerwone. I tak jest taki projekt, który przewiduje wykopanie tunelu pod Arktyką, tak. Czyli pod biegunem północnym miałby przebiegać światłowód.
1: Teraz wytłumacz państwu, północny to jest ten na górze czy na dole?
0: Na górze.
1: To jest ważna sprawa.
0: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
1: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
0: Będą same cold. Escort.

0: lubię zamiatanie, gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
5: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
6: Tak jest.

0: No hej, tak jest. Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
1: Tak.
0: No i właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć. Olunia,
2: prawo
0: pierwsza.
2: Czy w lewo?
1: Prawo.
2: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
2: No jakżem to zakręcił?
0: No, chyba dobrze. Litera L.
2: L.
0: L. Okay. Jak la. No, 20 sekund, uwaga.
2: Państwo.
1: Lapłania.
2: Miasto.
1: Lublin.
2: Znana postać.
1: Lubić.
2: Roślina.
1: Lilia.
2: Kolor.
1: Lawendowy.
2: Zawód.
1: Lekarz.
0: Dobra, 6.
2: Wiecie,
0: ja naliczyłem 6.
2: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
2: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola, jakie ty państwo powiedziałaś?
1: Jest, już nie wiem.
0: A ja wiem.
2: No Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
1: No, aha, okej.
2: Okay, a wiesz, co to jest Laponia?
1: No, to już
0: po prostu. Ale poczekaj. Trzeba się wyciągnąć wnioski.
2: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest takie jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
2: Tak jest.
0: No.
2: On tam jest burmistrzem,
1: no, tak,
2: wójtem.
1: No tak, byliście
2: wszyscy...
1: w tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
2: Marek
0: możemy...
2: Marek się może włożyć na państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli. Okay.

0: Województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
1: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
0: Tak jest.
1: No.
0: On tam jest burmistrzem, wójtem.
2: No tak, mówiliście o tej północy rano.
1: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
0: Marek
1: możemy...
0: Marek się też może włożyć
1: na państwie. Nie możemy państwa zaliczyć, więc zero dla Oli.

0: Miasto.
1: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
1: I nie ma mocny.
0: Imię.
1: Irek.
0: Roślina.
1: Ireneusz. Ireneusz imię.
2: Dobra, może być.
0: Roślina.
2: Roślina.
1: Irys.
0: Potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co? No. O, już tam. Kij tam z potrawą. Co tam potrawa?
2: Co tam?
0: Dobra. No państwo jest, no państwo jest.
2: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś, nie ma mocny.
0: A ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, no. Miasto było...
2: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie, nie ma mocny. Ale, ale.
0: No dobra, to dwa, to dwa. Żeby punkty. Nie było, że tak, że jakieś widzisz 10-0. No.
2: Posłuchajcie, no to jest taki klasyczny
0: wynik.
2: Trzeba być
0: dżentelmenem, 2-0 wystarczy.
2: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, pięknego nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
2: Nie chciałbyś tego zobaczyć. Nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to cieszyłbym się.
2: Ja wiem, co ty byś robił, jakbyś wygrał 500. No.
0: Dobra.
2: Byśmy to robili razem do poniedziałku.
0: Tak.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: I by nic nie zabrakło. Mhm.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo pospały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to zrzeszmy w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek. SK2. Może się zakocha.

0: promocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2. Pierogi
3: dobre. U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
4: Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: programie.
1: Dziś w Opolu możemy liczyć na przyjemną aurę. Przedpołudnie przyniesie nam 16 kresek na termometrach, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur, więc słońce będzie miało pole do popisu. Wiatr wieje z północnego zachodu, ale jest lekki, dlatego nie powinien przeszkadzać. Jakość powietrza na dobrym poziomie, co jest świetną wiadomością dla wszystkich. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co zapowiada naprawdę ciepły dzień. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
2: 8.32 News Eska 2 Anna Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem. Z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą walczy blisko 1000 osób. To strażacy, policjanci i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9.00. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej. We'll be right back.

0: Pi!
1: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
2: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
1: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
2: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać: jak tam, panie Andrzeju? A pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
1: A ja dalej nie śpię.

0: świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
1: A motyle co robią?
0: A motyle latają.
1: A może się zapalają do latania?
0: Może.
1: No są pełne zapału i...
0: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużono to wszystko zostało.

0: Nie. Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej,
1: ale
0: będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
2: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
0: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
2: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to...

0: A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
1: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to...

0: Krakowski Splin, ależ to jest utwór, Manam.
1: I mamy kolejny sukces w tym tygodniu. Dotrwaliście z nami do prawie godziny 9.
2: No a to już tuż, weekend się zbliża. Dzisiaj o sukcesach rozmawialiśmy. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? Mamy jeszcze głosóweczkę na koniec.
3: Ja tam myślę, że taki też sukces ekologia, bo mniej papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. I w sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
2: No tak,
1: ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny. Eska.

0: Automatyzacja. Tyle wyborów na raz?
1: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
0: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
1: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Real Hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Opolu zapowiada się naprawdę przyjemna pogoda. Przed południe będzie pogodnie, z niewielką ilością chmur na niebie, a termometry pokażą około 16 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie negatywnie na Wasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. Nie przewiduje się opadów, dlatego możecie spokojnie planować popołudniowe aktywności na świeżym powietrzu. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
11: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka, dromadery i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Tak, jestem. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji.
12: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
11: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że

0: podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorgę Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony w ładunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego incydentu jeszcze nie skomentowała. Tłum starł się z ochroną i policją. Jedna osoba zatrzymana. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To po tym, jak tłum napierał na wejście na teren studenckiej imprezy. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
1: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
0: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
2: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
0: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
3: SK2 News Opole.
4: Michał Przybyła. Duży pożar stodoły w Krzywiźnie w powiecie kluczborskim. Wewnątrz znajdowały się maszyny rolnicze. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Trwa akcja gaśnicza.
5: Budynek ten znajdował się w odległości 20 metrów od innego budynku, który nie był zagrożony. Na miejscu w chwili obecnej działa 13 zastępów straży pożarnej.
4: Powiedział nam Grzegorz Piśniak z Opolskiej Straży Pożarnej. Wieża Piastowska jest już zamknięta dla zwiedzających, bo i tym razem stanie się ważnym elementem festiwalowej scenografii. Będzie można na nią wejść dopiero po 10 czerwca.
6: 3 minuty po 9, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujemy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: No

Gabriel Fleszar. Jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej. SK.

Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami. I to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
6: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng, samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: MediaMarkt.
3: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatnie

0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie

0: coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki. Za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Opolu będzie cieplej niż wczoraj, bo termometry pokażą aż 18 kresek. Chociaż niebo będzie częściowo zasłonięte chmurami, słońce też da o sobie znać. Wiatr będzie delikatny, a jakość powietrza w normie, więc można spokojnie oddychać. Po południu temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro natomiast możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale temperatura pozostanie na poziomie 23 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
5: Jest 10 newsy SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie, nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia, to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło m.in. między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
7: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami

0: 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia, to po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło m.in. między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
2: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami.

0: weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
1: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
2: SK2 News Opole.
3: Michał Przybyła. Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli ciała matki i syna.
4: Policjanci ujawnili ciało 90-letniej kobiety. Na strychu ciało 51-letniego mężczyzny.
3: Relacjonuje Dorota Janać ze strzeleckiej policji. Lekarz wykluczył udział osób trzecich. Żużlowcy kolejarza Opole szykują się na wyjazd do Gdańska. W niedzielę będą się tam ścigać z liderem tabeli, czyli ekipą Wybrzeża. Opolanie są na 5. miejscu, a na wschodniej będziemy mogli im kibicować 7 lipca.
5: Jak psu kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry.

Tak to jest. Jak człowiek zobaczy uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sum tu łastik i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały.

0: to gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu. Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę. A my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2.
2: Autopromocja. SK 2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: Posłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
0: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram.

0: Ekstra przy każdych zakupach!
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę.

0: historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Poznaj poruszające historie.

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Suchacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Suchacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radia SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do zabawy, gotowi, start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki.

0: 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę. Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Dziś w Opolu pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się słońce, ale nie zabraknie też chmur. Termometry pokażą 19 kresek, więc będzie ciepło. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, dlatego będzie jeszcze przyjemniej. To wszystko na teraz, a już za chwilę w SC2 Opole usłyszycie najnowsze wiadomości. Zostańcie z nami, bo warto być na bieżąco.
6: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać której zależy na skłóceniu naszych narodów.
8: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
7: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
6: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz los dokumentu leży w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji to krok w stronę pomocy osobom żyjącym w nieformalnych związkach, ale według PiSu i Konfederacji to konkurencja dla małżeństwa. I o tym Sejmu Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
10: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, związku i umowie o wspólnym pożyciu.
9: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
6: 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się 3 auta, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
4: SK2 News Opole.
11: Michał Przybyła. Do polskich Heliosów weszły nowe filmy. Premierowo możecie tam zobaczyć teraz Toma i Jerry'ego i ich przygodę w muzeum. To tak pod Dzień Dziecka. Na Drzewo Magii również możecie wybrać się całą rodziną. Nowością są też zawodowcy. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen koniecznie powinni obejrzeć Mandaloriana i Grega, a fani Michaela Jacksona mogą zobaczyć o nim film biograficzny. Z całego serduszka polecam wam też Werdykt. Ten film obejrzycie w Meduzie. Jest to historia brutalnego morderstwa w Irlandii, która inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.
12: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

czasu. W tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów, i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iść w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
16: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
16: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
17: I po reklamie.

0: To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką ze starcia Świątek Linet na French Open, przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Miłość nadal w sercach gra.
13: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
14: I po reklamie.
15: Dziś w Opolu niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce czasem się pojawi. Temperatura osiągnie 20 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr słaby, ale odczuwalny, a jakość powietrza w normie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jutro możliwy delikatny, przelotny deszcz z maksymalną temperaturą do 23 kresek. W niedzielę podobnie. Zachmurzone niebo, ale z przejaśnieniami. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
16: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
17: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
16: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
17: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to

0: Ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
1: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
2: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
3: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
2: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
4: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
2: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
5: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
2: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
1: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
6: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
1: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Dodajmy, to już ósmy polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
7: SK2 News Opole.
8: Michał Przybyła. Maj praktycznie za nami, ale w czerwcu to się dopiero będzie działo. Dni Kędzierzyna Koźla odbędą się w dniach 5-6 czerwca, a gwiazdami będą tam Roxy, Liber i Mezo, Fijemade Tworzywo czy Stanisław Karpiel Bułecka. Także niezależnie od muzycznego gustu, każdy będzie mógł potupać nóżką i poruszać bioderkami. Brzeg z kolei będzie świętował 6 i 7. Tu na scenie pojawi się Żabson, Mary z Polski, Big Cyc i Kleo. W Kluczborku impreza startuje 13 i także potrwa 2 dni. Zagrają tam Łzy, Ladies czy Opał.
9: Minęła 12. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek. Ania Wyszkoni, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: też to był hit szkolnych korytarzy. Paula od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK2, a on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK2.
1: No self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgruta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro
2: tak.
3: Podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
2: To od razu myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
3: A, tak. Czy
2: są już wiadome dokładne godziny wylotu?
3: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. Oj nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
2: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
3: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
2: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
3: Obsługa hotelowa.
2: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
3: I państwo, tak czy siak, co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
2: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
3: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
2: No, jeżeli jest taka możliwość, to okej.
3: Dobrze. W ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
4: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Super, świetnie.
1: Dosę wkręca.

0: Za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2 gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
5: Rogar? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą,
10: och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
14: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
20: Odwiedź salon Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
21: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
22: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz

0: zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o Canach. Chodzi oczywiście o Miłość Ślepa Jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze sceny nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie

0: będzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatów w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędziasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: I po reklamie.
7: Przed nami piękne popołudnie w Opolu. Termometry pokażą około 21 kresek, a na niebie zobaczymy mieszankę chmur i słońca. Wiatr będzie lekki, więc nie trzeba się martwić o przewiewne ubrania. Ciśnienie utrzyma się na stabilnym poziomie, a jakość powietrza będzie w normie, co z pewnością ucieszy mieszkańców. Wieczorem temperatura wzrośnie do 23 stopni, dlatego będzie to idealny czas na relaks na świeżym powietrzu. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
8: Jest 13. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
9: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
8: A opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
8: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażackie zastępy.
11: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
8: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litr benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, benzyny 98 6 zł i 63 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 34 grosze. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
6: SK2 News Opole.
12: Przed nami wielkie piłkarskie emocje. Już jutro finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem Londyn, a taki mecz najlepiej obejrzeć na dużym ekranie wraz z innymi kibicami. I możecie to zrobić na jednej z sal kinowych w opolskich Heliosach. Pierwszy gwizdek o 18:00. A jak nie lubicie piłki nożnej, to możecie wybrać się na zawodowców, czyli strzelaniny, pościgi i wybuchy. Wciąż też możecie zobaczyć najnowszą część Mortal Kombat lub Milczącą Przyjaciółkę.
13: 2:30 po 13:00. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi...

0: sąsiadami, jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy trzy kropki. U mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: 10 hitów.
2: 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakichś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach. A, jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach. Jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała odnośnie sąsiedzkich stosunków i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na Festiwal Piosenki Polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany taki, wiecie, pełen humoru. Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat od MS VHS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty. My ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewa.

0: widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić. Mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej. No i jak wam też wspominałem, my SK2 jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program. To 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym SK2-dwójkowym studio opolskim gwiazdy. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal. I mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając SK2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych.

0: OLJOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14:00, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14:00 skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało się zacząć.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą

0: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
1: Nie musisz.
0: Jak to nie muszę?
1: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
0: Oto Moto Lease?
1: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
0: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
1: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
0: I to gdzie?
1: To tu. Oto Moto Lease.
2: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: W Opolu popołudnie zapowiada się ciepłe z temperaturą sięgającą 21 kresek. Chociaż słońce będzie się chować za chmurami, to nie przeszkodzi nam w cieszeniu się przyjemną aurą. Wiatr umiarkowany, więc nie będzie przeszkadzał w planach na świeżym powietrzu. Wieczorem termometry pokażą nawet 23 stopnie. Jutro możliwe przelotne opady, ale temperatura pozostanie na poziomie do 23 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Opole wiadomości.
15: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
16: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran.
15: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
16: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobrosąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
15: A w sprawie odebrania orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
17: SK2 News Opole.
18: Dorota Sań wjechał elektryczną hulajnogą z siodełkiem na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latek z powiatu kluczborskiego miał je też przy sobie i w mieszkaniu. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
19: Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym.
18: Mówiła Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Policjanci ustalają też przyczyny porannego pożaru stodoły w Krzybiźnie. Nikt nie został ranny, ale straty mogą być duże. Stały tam maszyny rolnicze.
15: 2 minuty po godzinie 14:00. Mamy

0: Dla Was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów, wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł, będzie tegoroczny hymnem męskiego grania, a skąd to się wzięło w tej godzinie, ja Wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie, niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: No to gramy.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linią pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartość dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksusowe doświadczenie niż tani city break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów na raz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko dla bogaczy. W Polsce jednym z symboli lotnictwa pasażerskiego był radziecki samolot Il-62, używany przez polskie linie lotnicze LOT. W latach 70. był nazywany powietrzną limuzyną PRL-u, bo dla wielu Polaków sam lot samolotem był wtedy wydarzeniem życia. Co ciekawe, podczas pierwszych rejsów pasażerowie dostawali na pokładzie prawdziwe obiady, podawane na porcelanie, a stewardesy i stewardzi byli traktowani niemal jak gwiazdy. No to ja wam w takim razie w weekend życzę wysokich lotów, niezależnie od tego, w jak dosłownym tego słowa znaczeniu do tego podejdziecie i do interpretacji tego określenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona muzycznie już teraz.
1: Skąd to się wzięło?

0: Ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Various Manx i Ruchome Piaski, to jest Teska 2. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami z Eską 2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej eskowej i na sk.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya. Do tego oczywiście my, jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK2, wcielające się w postacie zabawek. Mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK to History Radio, to wszystko w aplikacji eskowej, no i na sk.pl, więc tam śmiało i na sk2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
0: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. I po.

0: Mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest K2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Pudliszki 480 gramów, trzeci gratis.

0: a brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
11: Po reklamie.
12: W Opolu w dalszej części dnia chmury będą się przeplatać z promieniami słońca, a temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc można spokojnie cieszyć się ciepłem. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie w normie, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Jutro możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 23 kresek. Warto mieć parasolkę pod ręką, choć nie zapowiada się na długotrwałe opady. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Opole za godzinę.
13: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
14: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
15: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
14: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Walczących z ogniem wspiera lokalna społeczność.
16: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
17: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
14: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak, jak szacuje Straż Pożarna. Ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
13: Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 startuje festiwal Sea Bloggers 2026. Przez 3 dni do Łodzi przyjedzie około 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju. Dziś między innymi bieg ulicami Łodzi.
18: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
13: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers. W programie również panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Wstęp na piątkowe wydarzenia jest bezpłatny, impreza potrwa też w sobotę i niedzielę.
11: SK2 News Opole.
19: Dorota Sen, policjanci ustalają przyczynę tragedii w mieszkaniu w Suchej. Znaleźli w nim ciała 90-letniej kobiety i jej 51-letniego syna.
20: Przybyły na miejsce, lekarz stwierdził zgon obydwu osób. Wstępnie lekarz wykluczył udział osób trzecich.
19: Powiedziała nam Dorota Janać z opolskiej policji. Festiwalowa scenografia już prawie gotowa. Od lat tworzy ją ten sam scenograf, więc jej sercem będą nie tylko multimedia.
21: Giorgos Stylonau Matsis, scenograf, który doskonale zna tę scenę.
19: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki.
22: Jeżeli wy do 16 w pracy, to jeszcze niecała godzina wam została. Jak do 17, to niecałe dwie. Bo to 2,5 minuty po 15 na zegarkach w tym momencie. Kolejne najlepsze polskie hity już mam przygotowane i gramy. Taka nagroda muzyczna dla nas. Niech ten tytuł będzie właśnie dla ciebie. Górą ty! Golec Orkiestra BDS i Grom i tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po 3 to jest K2, u nas najlepsze polskie hity ONI, drzwi, za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98 6,63, olej napędowy 6,34 w stosunku do piątkowych cen, tych dzisiejszych, ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję, że kierowcy się cieszą i mam nadzieję, że weekendowe wojaże mogą być śmiało planowane.

0: Demono, Kamień jak Samit. To jest TSK2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy tak rozkołysani, zaraz Miro i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w Zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wam gramy w SC2. No, nawet się trochę zrymowało, może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 single w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
11: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
10: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.

0: Sauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.

0: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja mam taką myśl, wysyłam muzyczną razem z zespołem T Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Miłość nadal w sercach gra.
14: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Opolskim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralph Kamiński.

0: Kaczyński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: I po reklamie.
2: Po południu w Opolu będzie ciepło, termometry pokażą 22 stopnie. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale nie zabraknie też chwil ze słońcem. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, a ciśnienie będzie stabilne bez większych zmian. Wieczorem warto mieć parasol pod ręką, ponieważ jutro może nas zaskoczyć deszcz. Choć temperatura wzrośnie do 23 kresek, wiatr nie będzie nam dokuczał, bo jego prędkość będzie umiarkowana. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
3: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły. Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
4: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
3: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
5: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
3: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
6: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jednym z tych miast, które pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
3: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
1: SK2 News Opole.
7: Dorota Sań będą pływać, jeździć na rowerze i biegać w sobotę. Opolski triatlon, start o 11 na kąpielisku w Nowych Siałkowicach. I to właśnie pływanie w dużym towarzystwie jest sporym wyzwaniem.
8: Którzy czasami smyrną po nocy albo przepłyną po zawodniku, to mocno wpływa na głowę.
7: Mówił Jakub Birecki, organizator triatlonu. Faza zasadnicza z powodu kapryśnej pogody jeszcze trwa. Kolejarz rozpoczyna rundę rewanżową w niedzielę, pojedzie w Gdańsku. Tydzień temu to wybrzeże było lepsze. Taśma w górę pójdzie o 16.
9: Monika Wrotka, na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie radioodbiornika. Słyszę? Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk, podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość i wam zagram. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Końcówka miesiąca, u niektórych to dzień wypłaty, czyli dzień bardzo przyjemny, a biorąc pod uwagę, że w dodatku piąteczek lepiej być nie może, prawda? Sarah James za nami, a przed nami chciałem powiedzieć James, ale nie James, a już na pewno nie Bond, tylko nasz, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Czekolada i zdrowie to jest połączenie, które zawsze brzmi podejrzanie dobrze i właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mrozu i Witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej numer 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby. Trasa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

Piosenka światło czuła od Natalii Kochulskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światło czuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na

My też jesteśmy światłoczuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się...

0: Sprawy gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Duńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i pierwszego.
1: Reklama.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: I po reklamie.
10: Wieczorem w Opolu czeka nas przyjemna aura z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce od czasu do czasu prześwituje przez chmury. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Jakość powietrza pozostaje na średnim poziomie. Jutro przygotujcie się na lekkie opady, które mogą pojawić się przelotnie, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Opole wiadomości.
11: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
12: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
11: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nikusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
13: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
11: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
14: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
11: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
15: SK2 News Opole.
16: Dorota Sanko, można wciąż bez wody pitnej. Ta w sieci od 19 kwietnia zawiera pestycydy. Można ją używać tylko do spłukiwania toalety. pijana matka z powiatu namysłowskiego chciała odebrać swoje 9-letnie dziecko wracające z wycieczki szkolnej. Nauczyciel wyczuł od niej alkohol i wezwał policję. 45-latka miała blisko 2 promile. Jej sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Spore utrudnienia na drogach w

to co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK 2, gramy najlepsze polskie hity, a jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho i jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancho, Wojciech Adamczyk, ogłosił, że trwają próby, że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza i już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sanach. SK2.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą ze sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to przetańczyć Tańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą tańczyć w objęciach, patrzeć sobie w oczy. Można lubić wesela lub nie, ale zawsze się robi magicznie przy tym numerze.

0: jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. DD Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami, a dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz. Magda Linet grała z Igą Świątek. Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 tysięcy euro. Coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciółkami już nie będą.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
8: Już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr.

0: kopa.pl.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
3: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
0: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy

0: miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczyny pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę trofeum. Rywalem będzie Arsenal, który chce po raz pierwszy sięgnąć po najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
1: Gorąca Polska 20.
2: U nas wielki finał tygodnia zaczyna się już teraz i za chwilę się okaże, kto zdobędzie trofeum Radia SK2. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i numery, które dopiero będą hitami. Za chwilę m.in. nowość od Michała Szpaka, coś od Ani Karwan, od Bledki też coś dorzucimy. No i przy okazji sprawdzimy, co tam ciekawego usłychać u artystów. No Oskar Cyms na przykład ostatnio sobie zęba wybił, bo jakoś tak sobie ruszał mikrofonem, uderzył się w ząb i musiał do dentysty jechać. Ale teraz jest już w pełnym uzębieniu jakby co. Wiktoria Kida i Oskar Cyms na 20. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2, a teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
2: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
1: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

To może być polskim hitem tego lata. Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Marisa do tej pory była w cieniu innych artystów. Pisała m.in. dla Dody. Melodia ta, to jest jej robota. I dobrze, że w końcu napisała dla siebie, bo świat o niej usłyszał. A o tej artystce świat usłyszał w 2018 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. To oczywiście Roxy Węgiel, która teraz szykuje się do wydania nowej płyty. Premiera już w połowie maja, a ostatnio wystąpiła na festiwalu w Sopocie. No i fani byli zachwyceni jej zdjęciami, jaką ona ma formę, jaką ona ma wysportowaną sylwetkę. No i w jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2.

bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2.

mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit 2 dni, który dobrze sobie u nas radzi, jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki, Tańcz. Bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą.

0: Czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie może nas tam zabraknąć.
3: Będziemy na miejscu z naszym festiwalowym

0: Posłuchaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak wygląda przyszłość? Inteligentna, komfortowa, pełna innowacji. Tą przyszłością jest XPeng. Samochód, który redefiniuje mobilność. Nowoczesny design, inteligentne technologie i imponujący zasięg sprawiają, że każda podróż to niezapomniane doświadczenie. Teraz znajdziesz go w ofercie XPeng Opole. Odwiedź nasz salon przy ulicy Krapkowickiej 18. Przetestuj XPeng i poznaj przyszłość, która zaczyna się dziś.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna, a to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takich sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20, a teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk nagrany, hit też nagrany. No i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę. Fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

0: Metzner, jak Robert Lewandowski z dziewiątką wybiega na boisko gorącej polskiej dwudziestki w tym tygodniu. To jest lista hitów Eski 2, a Metzner ostatnio napisał w mediach społecznościowych krótkie zdanie. Wyczekujcie nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia Eska 2. Reklama.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.

0: jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Michał Przybyła. Do polskich Heliosów weszły nowe filmy. Premierowo możecie tam zobaczyć teraz Toma i Jerego i ich przygodę w muzeum, też pod Dzień Dziecka. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen koniecznie powinni obejrzeć Mandaloriana i Grega, a fani Michaela Jacksona mogą zobaczyć o nim film biograficzny. Z całego serduszka polecam Wam też Werdykt. Ten film obejrzycie w Meduzie. Jest to historia brutalnego morderstwa w Irlandii, która inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami.

0: 2.
1: I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.
0: Gorąca polska dwudziestka Radia Polska 2.
1: Na miejscu 8 panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: poleciał na Filipiny i wrócił z teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2, to miejsce 7 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz odkrywamy dla Was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor Waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę Ci tam w duecie z Vito Bambino, to był numer jeden podwójnej gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I Liwka, ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj, Liwka, Chce Więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to jest hitem od lutego i cały czas się nieźle trzyma. Tym razem na miejscu piątym Roxy Węgiel i Faust w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia, w tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micromusic i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa. Nie wiem, jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki, jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z dostępem do morza, czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego cztery pory roku.

Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami i to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania. Ja się staram.

0: i od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po 2 tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę. A teraz czas na wasz ulubiony hymn, hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem. Kojarzycie go na pewno z ekranu. Zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Gorąca polska 20 Radia Jacka 2.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji. Dłonie...

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został? Czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.

0: Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Hej, już 12 lipca zapraszamy na Odnowa Festiwal. W opolskim amfiteatrze wystąpią Cortez, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz i Lemon. 12 lipca. Opole. Amfiteatr. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadania.

0: Ani specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.

Sorry Boys w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity u nas 100% polskiej muzy. Ważne pomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica. A już teraz w Radiu SK2 romantyk Stachurski o tym, co da swojej dziewczynie, żeby mu pozwoliła ten mecz obejrzeć.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A do waszego przedziału teraz dołącza Antonina van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.
2: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: To będzie ostatnia.

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Michał Przybyła. Maj praktycznie za nami, ale w czerwcu to się dopiero będzie działo. Dni Kędzierzyna Koźla odbędą się w dniach 5-6 czerwca, a gwiazdami będą tam Roxy, Liberi, Mezo, Fizzemade Tworzywo czy Stanisław Karpiel Bułecka. Także niezależnie od muzycznego gustu, każdy będzie mógł podupać różką i poruszać bioderkami. Grzech z kolei będzie świętował 6 i 7. Tu na scenie pojawi się Żabson, Mary z Polski, Big Tyc i Cleo.
3: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek maja. Tu Antonina Van Dessel, Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą Was w dobry nastrój na weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co? Jedziemy!

Big Dave, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SK2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

0: Czasu.
1: I ach, jaki dobry to był numer T-Love i ich Irish, a za chwilę też bardzo dobry numer. Słuchajcie, klasyk z lat 80. Lombard i ich Gołębi Puch, który jest jednym z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Słowa do tego numeru napisała wokalistka grupy Lombard, ówczesna wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość, czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas, nie będę gadać dalej, posłuchajmy po prostu. Lombard, Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: To była świeżynka od Macieja Skiby i jego numer Wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję, rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić, jak żyć i czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie bardzo dobrze i w klubowym klimacie Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SC2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik, strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.

0: Na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk, Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Przed nami wielkie piłkarskie emocje. Już jutro finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem Londyn, a taki mecz najlepiej obejrzeć na dużym ekranie wraz z innymi kibicami. I możecie to zrobić na jednej z sal kinowych w opolskich Heliosach. Pierwszy gwizdek o 18:00. A jak nie lubicie piłki nożnej, to możecie wybrać się na zawodowców, czyli strzelaniny, pościgi i wybuchy.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina van Dessel, mówię wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo zaczynamy weekend, przypominam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity, no i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten okropny ból głowy, który po prostu, ach, aż głowa pęka. No i słuchajcie, nasza słuchaczka Ania, która mieszka w Rotterdamie i słucha Radia SK2, poleciła mi, żeby jak tylko zacznie boleć, brać tabletki przeciwbólowe i robić zimne okłady i że to bardzo dobrze pomaga. Słuchaczka Paulina też napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, Kocham Cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, w filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy spod łóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK 2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK 2.
0: A muzycznie teraz w SC 2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze, gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabrakło.

Na zegarach za moment godzina 22. To była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno! Po 22. SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, zapadlisko w Głuchołazach zbadają specjaliści z Politechniki Wrocławskiej. Wszystko wskazuje na to, że powstało w miejscu komina wentylacyjnego dawnej kopalni złota i nie ma nic wspólnego z opadami deszczu.
2: Stolnicze Króli, która funkcjonowała od połowy XVI wieku do początku wieku XVII, ale to jeszcze muszą ocenić już przy pomocy specjalnych urządzeń specjaliści z KGHM-u i Politechniki Wrocławskiej. W tamtym miejscu nie ma żadnej infrastruktury technicznej, wodociągowej, deszczowej, której nieszczelność mogłaby spowodować właśnie tego typu zapadlisko.
1: Mówi Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz. Dopiero po ekspertyzach geologów będzie można podjąć decyzję o zasypaniu dziury. Zapadlisko powstało na prywatnej posesji i może dalej się powiększać. Jest zabezpieczone, a jej właściciele cały czas ją obserwują. Podobne już powstawały wcześniej w rejonie dawnej kopalni złota w Górach Opawskich na pograniczu polsko-czeskim. Jej pozostałości możecie zobaczyć w części zdrojowej Głuchołaz. Duża firma branży AGD z Namysłowa zapowiada zwolnienia. Praca w Deal Controls może stracić nawet 180 spośród 900 osób. To kolejny cios po likwidacji browaru w mieście.
3: Myślę, że będzie coraz trudniej. Bezrobocie w powiecie namysłowskim jest na poziomie ponad chyba 11% na dzień dzisiejszy, podchodzący pod 12%. Także tracimy dobre, stałe miejsca pracy, które były u nas w historii od wielu, wielu lat.
1: Mówi Grzegorz Adamczyk, przewodniczący Zakładowej Solidarności. Firma nie ogłosiła zwolnień grupowych. Na razie pracownicy korzystają z programu dobrowolnych odejść.
3: To pracownik decyduje, kiedy będzie chciał odejść i będzie tam liczony oczywiście staż pracy i dostaje z tego tytułu w ramach podpisanego porozumienia środki finansowe wyższe niż odprawy, które gwarantuje kodeks pracy.
1: Z podobnym problemem mierzy się wiele przedsiębiorstw z branży AGD w Polsce i całej Europie. Zaledwie 10% mieszkańców Opolszczyzny sprawdza swoje zdrowie. Ludzie niechętnie chodzą na badania profilaktyczne. Najczęstsza wymówka to brak czasu.
4: Jak się coś zadzieje?
5: W naszym wieku.
4: Raz do roku porobić sobie wszystkie badania.
6: Chodzę, jak zachodzi taka potrzeba, albo czuję, że mi jest potrzebna wizyta. Jak jest dobrze, to nie trzeba sobie psuć humoru.
1: Ale można zapobiec chorobie. Jak się okazuje, z badań profilaktycznych najczęściej korzystają właśnie panie, powiedziała nam Barbara Pawlo z opolskiego NFZ-u.
7: Program Moje Zdrowie i z tego, co słyszałam na Opolszczyźnie, no raczej on nie jest zbyt popularny.
8: Program Moje Zdrowie zastąpił funkcjonujący wcześniej program Profilaktyka 40+. Tym się różni, że jest już stworzony dla osób, które ukończyły 20 rok życia i oczywiście nie ma górnej granicy wieku, jest on dla wszystkich. Od 20 do 49 roku życia możemy skorzystać z tego programu raz na 5 lat, od 50 roku życia raz na 3 lata. Jest to bardzo wygodny program, dlatego że przede wszystkim w opinii publicznej funkcjonują często komentarze dotyczące tego, że nie możemy się doprosić skierowania na badania u lekarza POZ-u na przykład, tak? A bardzo chcielibyśmy zrobić sobie już wyniki, bo nie najlepiej się czujemy. Tutaj w tym programie sami decydujemy, kiedy chcemy skorzystać właśnie z tych podstawowych badań. Aby dołączyć do tego programu, wystarczy dosłownie 2 kroki. Pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety. Ankietę możemy wypełnić w internetowym koncie pacjenta w aplikacji Moje IKP, bądź jeśli nie mamy do niego dostępu, po prostu pójść do swojej przychodni. Tam pracownik medyczny pomoże nam wypełnić tą ankietę papierowo. Odpowiadamy na podstawowe pytania dotyczące naszego zdrowia, ale też naszego stylu życia, między innymi określając wagę, wzrost, aktywność fizyczną. Na tej podstawie generują się badania. Tutaj przychodnia wystawia nam skierowanie, musi podjąć ankietę w ciągu 30 dni i wskazuje nam laboratorium, w którym wykonamy te badania. Osoby po 60 roku życia są jeszcze wysyłane na badania funkcji poznawczych i są to naprawdę szerokie badania, z których możemy wiele dowiedzieć się o naszym stanie zdrowia. W tej chwili od momentu istnienia programu wypełniło ankiety 65 tysięcy opłat. Polan, co w skali całej Polski plasuje nas na 5. miejscu od końca, a jest to fantastyczny program, z którego naprawdę warto korzystać.
7: No bo czyli jak rozumiem, to jest tak, że nie wiem, ja bym teraz chciała uzupełnić taką ankietę, po prostu siadam, uzupełniam, oczywiście zgodnie z prawdą i do 30 dni od jej uzupełnienia nie muszę nawet iść do lekarza pierwszego kontaktu, bo automatycznie otrzymuję skierowania na badania.
8: Nie, wygląda to w ten sposób, że skierowanie nie jest generowane w internetowym koncie pacjenta, musimy się po nią udać do swojej przychodni i też tam przychodnia wskaże laboratorium, w którym te badania wykonamy. Co ważne, nie można wykonać części tych badań, a części później, albo wykonujemy je w całości, albo wcale, nie ma tutaj dzielenia tych badań. Ważne jest również to, że po wykonaniu tych badań nie zostajemy sami z wynikami. A tak było przy programie profilaktyki 40+, rzadko kiedy pacjenci, którzy już mieli dostęp do tych wyników, wracali do lekarza pierwszego kontaktu, zwykle albo sami je interpretowali, albo szukali wiadomości w internecie. Natomiast tutaj musimy się stawić na taką wizytę podsumowującą i lekarz, jeśli widzi jakieś nieprawidłowości, po pierwsze może skierować nas na dodatkowe badania. To jest bardzo ważne. To się jeśli nasz stan zdrowia wymaga tego, żeby jeszcze zrobić diagnostykę pogłębioną, to absolutnie jest ona tutaj wskazana. Dodatkowo układa indywidualny plan zdrowotny i jesteśmy tutaj prowadzeni za rękę od momentu wypełnienia ankiety do wyprostowania naszego aktualnego stanu zdrowia i też stanu organizmu.
7: Czyli okej, uzupełniam ankietę, idę do lekarza, tam on mi daje skierowanie, czy już od razu mam termin tych badań? Jak to wygląda?
8: Możemy sobie pójść wykonać w laboratorium, kiedy chcemy. Musimy się po tych 30 dniach do 30 dni, bo nasze przychodnie zwykle robią to dużo szybciej. Te 30 dni to jest taki termin przewidziany przepisami prawa maksymalny. Zgłaszamy się po skierowanie właśnie na badanie laboratoryjne i idziemy w dogodnym czasie na te badania laboratoryjne. Po wykonaniu tych badań przychodnia nas zaprasza na omówienie wyników i na ewentualnie określenie planu dalszego postępowania.
7: Czyli jak rozumiem, to łatwiej tak naprawdę dostanie się do lekarza pierwszego kontaktu, tak? Który nas dalej kieruje? Bo właśnie nie rozumiem, o co w tym chodzi chyba do końca, bo z tego co wiem, no to w każdej chwili też można pójść do lekarza pierwszego kontaktu, też powiedzieć, że chciałoby się wykonać po prostu profilaktyczne badania, nie wiem, krwi chociażby. I w takim razie czym się różni program od tego, co możemy zrobić każdego dnia?
8: W tej chwili, zgodnie z przepisami prawa, to lekarz decyduje na podstawie naszego stanu zdrowia, czy skierować nas na dodatkowe badania, czy nie. Często służymy w opinii publicznej, że coś mi dolega, poszłam do lekarza, a lekarz mówi, że nie należy mi się i mi nie wyda skierowania. W związku z tym ten program jest stworzony właśnie po to, abyśmy sami zdecydowali, że tak, chcemy te badania i się one nam należą.
7: Czyli jeżeli uzupełnię ankietę, to na pewno pójdę na jakieś badanie profilaktyczne. Nawet jeżeli, nie wiem, czuję się nawet dobrze, ale chcę się po prostu sprawdzić.
8: Dokładnie tak. Są to, tak jak sama nazwa wskazuje, program Moje Zdrowie jest to program profilaktyki. Nawet jeśli nam nic nie dolega, warto skorzystać z badań profilaktycznych, a tutaj mamy naprawdę szeroki spektrum tych badań, które są w ramach pakietu Moje Zdrowie i, co ważne,

0: Nie zostajemy sami ze sobą po otrzymaniu wyników, tylko interpretuje je lekarz i może nas skierować do dalszej diagnostyki.
1: Jak rozumiem, 60 tysięcy osób skorzystało, a ile może? No bo właśnie to są osoby powyżej 20 roku życia, więc ile mniej więcej osób może skorzystać na Opolszczyźnie?
0: W Opolszczyźnie jest ponad 700 tysięcy mieszkańców, w związku z tym tutaj zdecydowanie dużo jeszcze jest do zrobienia, aby rozpropagować ten program i aby zachęcić mieszkańców Opolszczyzny do tego, żeby z niego korzystali.
1: No to jakie mogą być powody tego, że ludzie nie chcą iść jednak na te badania, kiedy mają to ułatwienie i nie muszą stać w kolejkach do lekarza pierwszego kontaktu, się denerwować, tylko już wiedzą, że pójdą do lekarza i dostaną skierowanie na badanie.
0: Po pierwszych statystykach, jeśli chodzi o program Moje Zdrowie, zdecydowanie widać, że na Opolszczyźnie częściej z programu Moje Zdrowie korzystają kobiety, zdecydowanie rzadziej mężczyźni. To też pokazuje nastawienie mężczyzn do samych badań profilaktycznych, ponieważ tu badania mają na wyciągnięcie ręki, tak? Nie muszą absolutnie czekać, aż im ktoś to skierowanie wypisze, to oni decydują, że teraz chcą skorzystać z programu, a niestety mężczyźni na Opolszczyźnie mają dużą blokadę przed wykonywaniem badań profilaktycznych. W związku z tym też często próbujemy trafić do kobiet, aby to kobiety były takimi ambasadorkami trochę zarządzania zdrowia w swoim domu i namówiły partnera, męża, brata, ojca, aby skorzystał z badań i poszedł na badania, dlatego że absolutnie, zdecydowanie 2/3 osób, które korzystały już z programu, to kobiety.
1: To 1/3 to panowie. No to panowie chyba muszą się ruszyć niestety. Chociaż chyba, nie wiem, właśnie zawsze słyszałam takie coś, że to po prostu jest tak, że panowie boją się trochę lekarza. Czy to prawda?
0: Tak, panowie boją się lekarza. To kobiety częściej są w stanie jakby stanąć z prawdą o swoim zdrowiu. Niemniej jednak, no zawsze staramy się porównywać jednak do takich męskich czynności. No, dbamy o to, żeby samochód był sprawdzony, dbamy o to, żeby opony były zmienione, a panowie dbajmy również o to, żeby dokonywać takiego przeglądu swojego zdrowia, również profilaktycznie.
2: Naszym i waszym gościem była Barbara Pawlos z Opolskiego NFZ-u. To jeszcze dodam, że z programu Moje Zdrowie może skorzystać każdy powyżej 20 roku życia. Czosnek niedźwiedzi podbija Opolszczyznę. Ta niepozorna roślina działa przeciwzapalnie, wspiera zdrowie i pomaga spowolnić procesy starzenia. Nic dziwnego, że robi się o niej coraz głośniej. Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny z Krapkowic będzie rozdawać cebulki tego naturalnego antybiotyku, tak żeby każdy mógł posadzić go w przydomowym ogródku. Materiał ziemowite Słodkowskiego.
3: Ewa Maria Piłat, Stowarzyszenie Kraina Świętej Anny. Jestem prezesem zarządu.
4: Jak wygląda działalność stowarzyszenia i w jaki sposób to wsparcie może wpłynąć na takie codzienne funkcjonowanie?
3: My jesteśmy jedną z 10 lokalnych grup działania na terenie województwa opolskiego i oczywiście zajmujemy się wdrażaniem programu właśnie rozwoju obszarów wiejskich, ale ponieważ zespół jest bardzo kreatywny naszego stowarzyszenia, to staramy się też pozyskiwać różne źródła dochodu w zakresie, w różnych zakresach po prostu. Jednym z nich jest właśnie ekologia. Swego czasu bardzo długo zajmowaliśmy się promocją dziedzictwa kulturowego, czyli designem, ale no oczywiście żyjemy w tak pięknym regionie wokół Góry Świętej Anny, że trudno, żebyśmy nie zwracali uwagę na walory przyrodnicze, geologiczne, stąd też jesteśmy w tym projekcie i mamy zamiar zwrócić uwagę na zapylacze i pomóc im.
4: Dzisiaj słyszeliśmy również o czosnku niedźwiedzim.
3: Tak, ponieważ w Łęgu Zdzieszowickim, to jest taki obszar chroniony, rośnie bardzo dużo czosnku niedźwiedziego, który też jest oczywiście pod ochroną, a ma niesamowite właściwości i postanowiliśmy pomóc dzikim zapylaczom poprzez właśnie zwrócenie uwagi na ten czosnek niedźwiedzi, bo dzikie zapylacze, tak jak misie, budzą się po zimie i szukają właśnie tego pożywienia, aby nabrać energii i potem pracować przez cały rok, czyli zajmować się zapylaniem. Do tego zostały stworzone, ale muszą mieć siłę. No i chcemy uświadomić też społeczność lokalną, że czosnek niedźwiedzi jest bardzo ważny, bardzo energetyczny, że wspomaga dzikie zapylacze, ale też ma takie właściwości zdrowotne. Stąd pomysł stworzenia warsztatu dzikiej kuchni, żeby

0: żeby opowiedzieć o tym czosnku. Przedtem powstaną jeszcze, bo naszym partnerem w projekcie, czego nie powiedziałam, jest Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Góra Świętej Anny i gmina Zdzieszowice. I tym projektem chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że ten czosnek jest, że należy go chronić. Chcieliśmy też, i to zrobimy, kupić wysokiej jakości cebulki tego czosnku i w takich paczuszkach społeczności lokalnej rozdać, łącznie z broszurą informacyjną, jakie on ma wartości, ale też, że bardzo służy dzikim zapylaczom. Chcielibyśmy również stworzyć taki, poprzez ten projekt, taki produkt lokalny, który spowodowałby zainteresowanie właśnie czosnkiem niedźwiedzim. Być może gmina podejmie tą działalność we współpracy z kołami gospodyń wiejskich. Po tym naszym warsztacie zaczną produkować pesta, zaczną suszyć ten czosnek niedźwiedzi. Oczywiście nie zrywany w łęgu, tylko już z tych cebulek, które otrzymają od nas w pakieciku, sadzone w własnych ogródkach przydomowych, czy też w przestrzeni parkowej, z której można to czerpać.
1: Wydawać by się mogło, że zwykły czosnek, ale tutaj słyszę, że jednak taki superfood ma wiele właściwości prozdrowotnych.
0: Prozdrowotnych, bakteriobójczych, ma bardzo wiele witamin, stąd też mądra przyroda, czyli dzikie zapylacze, czyli misie, czerpały z nich tą energię po przebudzeniu do tego, żeby dalej działać.
2: Z Ewą Piłat ze Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Już wkrótce czosnek niedźwiedzi może pojawić się nie tylko na talerzach, ale też na łąkach i w przydomowych ogródkach.
3: Magazyn lokalny.
2: Dorota Sań, tlen mógł być powodem śnięcia ryb w jeziorze Otmuchowskim. Wynika z pierwszych badań Instytutu Rybołówstwa. Było go po prostu za dużo. Bąbelki gazów są drażniące, przede wszystkim dla młodych ryb. Naukowcy muszą też zbadać zapadlisko, jakie powstało w Głuchołazach. Według historyków nad szybem wentylacyjnym dawnej kopalni złota. Podobne już wcześniej powstawały na pograniczu. Wciąż rozpędzamy się i wyprzedzamy. To największe grzechy opolskich kierowców, a od początku roku na drogach Opola doszło do ponad 50 groźnych wypadków, w których zginęły dwie osoby.
4: Nadal cały czas jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych jest nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na wierzchołkach wzniesień, czy też właśnie na podwójnej ciągłej, czyli tam wszędzie, gdzie wyprzedzać nie powinniśmy.
2: Mówi Ewelina Kerpińska z opolskiej policji i apeluje o szczególną ostrożność, bo wraz z prawdziwą wiosenną pogodą na drogi wróciły motocykle. Często jednak do wypadków z nimi dochodzi nie z winy motocyklistów.
4: Więcej motocykli, więcej wypadków. Motocykl porusza się dynamicznie i jeśli jako kierowcy samochodu osobowego nie patrzymy w lusterka, często zdarza się, że właśnie to kierowcy osobówek podejmują manewr wyprzedzenia niewłaściwie.
2: Po nogę z gazu w Opolu, przede wszystkim na Wrocławskiej, bo to na niej najczęściej dochodzi do kolizji i wypadków. Politechnika Opolska czeka na maturzystów, kusi 30 kierunkami, w tym 5 nowymi, to m.in. sztuczna inteligencja i adaptowana aktywność fizyczna. Maturzyści, nastawcie uszy, jest z nami Anna Kołynycz z Politechniki Opolskiej. Podpowie, jak przejść rekrutację bez większego stresu.
1: Są jakieś nowe zasady lub zmiany w tegorocznej rekrutacji, o których warto pamiętać?
5: Zmian formalnych jako takich nie ma, bardziej będą zmiany związane już z samym procesem przyjmowania kandydatów na studia, ponieważ zawsze w łączniku przy ulicy Mikołajczyka uruchamiamy punkt rekrutacyjny, gdzie nasi kandydaci składają już dokumenty w formie tradycyjnej. Ten punkt w tym roku będzie otwarty wcześniej, żeby kandydat, który ma być może wątpliwości czy też pytania dotyczące danego kierunku studiów, mógł sobie już na żywo z pracownikiem je omówić. Bardzo się cieszymy, że oferta Politechniki Opolskiej mimo niżu demograficznego co roku cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów. W zeszłym roku zgłosiło się do nas ponad 3000 osób. Formalnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów. Na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym

Mnie studia rozpoczęło niespełna 2000 kandydatów. Na Politechnice Opolskiej obecnie mocno trzymamy kciuki za maturzystów i jednocześnie zachęcamy ich do tego, aby gdy odbiorą swój już upragniony dyplom z egzaminu dojrzałości, postanowili związać swoją przyszłość z naszą uczelnią. W tym roku proponujemy 30 kierunków studiów, w tym

0: aktywności oraz adaptowaną aktywność fizyczną. Zazwyczaj największe zainteresowanie widzimy w momencie, gdy maturzyści odbierają wyniki matur, ale na bazie ubiegłorocznych doświadczeń możemy powiedzieć, że w latach ubiegłych największym zainteresowaniem cieszyła się informatyka, fizjoterapia, budownictwo, ale także kierunki, które być może nie są do końca kojarzone z Politechniką Opolską, jak na przykład komunikacja wizerunkowa. Obecnie na Politechnice Opolskiej studiuje 5000 osób, a przypomnijmy sobie czasy sprzed niżu demograficznego, gdzie studentów było dwa razy tyle. Przede wszystkim kandydat na studia na Politechnice Opolskiej musi zarejestrować się w naszym internetowym systemie rejestracji kandydatów. Tam musi założyć swoje konto, wybrać kierunek, który go interesuje i przejść już przez cały etap formalności. Będzie tam w systemie prowadzony krok po kroku. Dołącza także w wersji elektronicznej dokumenty. I na tym jego zadanie się kończy. Otrzymuje oczywiście informację, że proces zakończył się sukcesem. Następnie, gdy otrzyma wyniki matur, już w formie tradycyjnej dokumenty przynosi do naszego punktu rekrutacyjnego przy ulicy Mikołajczyka. Jeżeli chodzi o kandydatów na kierunki studiów takie jak architektura oraz sport i bezpieczeństwo, to muszą oni poczekać na wyniki egzaminów praktycznych. W przypadku studentów przyszłych architektury mówimy o egzaminie z rysunku, a w przypadku kandydatów na studia sport i bezpieczeństwo chodzi o egzamin typowo sportowy. Pierwszy termin rekrutacji kończy się 19 lipca, następnie 1 sierpnia uruchamiamy kolejną rekrutację i potrwa ona w zasadzie do końca września. Zawsze staramy się tak, aby była pula dostępna właśnie dla studentów pierwszego roku, żeby wejście w nowy etap życia nie wiązało się z dodatkowym kłopotem jak szukanie pokoju do wynajęcia w nieznanym dla młodego człowieka mieście, więc studenci pierwszego roku są w tej grupie, która w zasadzie ma pewność znalezienia pokoju w akademiku. Warto podkreślić to, że w przypadku studentów Politechniki przydział do pokoju w akademiku oznacza to, że on ten pokój będzie miał przez cały przebieg już studiów, więc nie musi się o to martwić, że za pół roku czy za rok znowuż będzie musiał o ten pokój zabiegać.
1: Z Anną Kułynycz z Politechniki Opolskiej rozmawiał Ziemowit Słodkowski. Elektroniczna rejestracja potrwa do 19 lipca. Wyjątkiem są kierunki architektura oraz sport i bezpieczeństwo. Tutaj rekrutacja zakończy się nieco szybciej, a to z powodu dodatkowych egzaminów. Triatlon opolski już w sobotę. Śmiałkowie wyruszą o 11 z kąpieliska w Nowych Siałkowicach. Z wody wskoczą na rower, a ci, którzy po pedałowaniu przez ponad 20 km nie padną z nóg, będą jeszcze biec. Bardzo wymagająca dyscyplina. Ja już się zmęczyłam. W studiu jest z nami Ziemowit Słodkowski i jego gość Jakub Birecki, organizator triatlonu.
2: Przed nami trzecia już edycja triatlonu opolskiego. A zapytam, jak wyglądały początki tej imprezy.
3: W 2018 i 2019 roku organizowaliśmy triatlon Opole, który odbywał się tutaj w centrum Opola, w sercu miasta. W 2020 miała być kolejna edycja, ale pandemia niestety mocno nam pokrzyżowała plany i ta impreza po prostu znikła z mapy triatlonowej, mapy Polski. I w 2024 roku dostaliśmy informację o takim miejscu w gminie Popielów, które mogłoby się nadawać na taką imprezę. Umówiliśmy się na spotkanie do pani wójt i tak się rozpoczęła historia triatlonu opolskiego.
2: Jak wygląda w tym roku trasa tych poszczególnych etapów?
3: Trasa pływacka odbywa się w starej żwirowni, to jest kąpielisko w Nowych Siałkowicach, bardzo, bardzo przyjazny akwen, odrestaurowany, zawodnicy wskakują do wody z pomostu, akwen jest bardzo czysty, więc tam się odbywa trasa pływacka na mniejszym lub większym okrążeniu w zależności od dystansu. Trasa kolarska jest bardzo szybka, płaska, z bardzo dobrym asfaltem, zawodnicy wyjeżdżają troszkę inaczej, w tym roku trasa jest zmieniona, bo się cała odbyła w gminie Popielów. Zawodnicy dojeżdżają do Popielowa i skręcają w stronę Skorogoszczy i tam nad mostem, nad rzeką Odrą zawracają z powrotem, tak by zrobić jedną lub dwie pętle, które mają 22,5 km.
2: I ci zawodnicy to są amatorzy czy zawodowcy?
3: I tacy, i tacy. Tak naprawdę triatlon to jest taka dyscyplina, która przyciąga i zawodowców, i amatorów. Tak naprawdę każdy może spróbować swoich sił w triatlonie. Znaczy każdy zdrowy człowiek, który nie ma jakichś problemów zdrowotnych tak naprawdę. My też robimy takie dystanse najbardziej popularne i najbardziej przyjazne, że tak powiem, dla początkującego triatlonisty. To jest

0: dystans 1,8 oraz 1,4 Ironmana. Także ścigają się tam zawodowcy oraz zawodnicy, którzy mają początkujący sprzęt i dopiero rozpoczynają swoją historię.
1: Tutaj dla osób, które mogą nie wiedzieć, 1,8, 1,4 Ironmana, to jakie to są dystanse?
0: 1,8 to jest 475 metrów pływania. Następnie jest rower, który ma 22,5 km oraz bieganie, które ma 5,25 km. Dystans 1,4 jest po prostu dwa razy dłuższy.
1: Jeszcze zapytam o sam triatlon jako dyscyplinę z perspektywy laika. Pływanie, rower czy bieg, co jest najtrudniejsze?
0: Myślę, że tak pod względem psychicznym, mentalnym, dla ludzi, którzy nie wywodzą się z pływania, nigdy nie byli pływakami, najtrudniejsze jest pływanie po prostu, dlatego że to jest coś całkiem innego niż pływanie w basenie. Pływanie na otwartym akwenie jest troszkę trudniejsze do zniesienia psychicznie, jeszcze jeśli się płynie razem z kilkuset innymi zawodnikami, którzy gdzieś tam czasami smyrną po nodze albo podtopią, albo przepłyną po zawodniku, no to mocno wpływa na głowę i może, że tak powiem, troszkę to odstraszyć, więc myślę, że to, mimo że jest najkrótszym etapem na wszystkich tych trzech dyscyplinach, to myślę, że jest takie najbardziej odstraszające ludzi, którzy chcą rozpocząć tą przygodę.
1: A dlaczego to są akurat te trzy dyscypliny? Chodzi o jakąś ich łatwą dostępność, czy może dlatego, że są uniwersalne? To jest jakiś test sprawności?
0: Myślę, że to są po prostu trzy takie podstawowe dyscypliny sportowe, które około 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych sumowano ze sobą, że tak powiem, przy spotkaniu pływaka, kolarza i biegacza. I tak po prostu się rozpoczęła ta historia. Tych dystansów w triatlonie jest dużo więcej, bo one też się kończą na dystansie pełnego Ironmana, który jest, wiadomo, najtrudniejszy i najdłuższy, ale też od tego najdłuższego dystansu rozpoczęła się cała ta historia triatlonu.
1: A jeśli słucha nas osoba, która chciałaby rozpocząć swoją przygodę z triatlonem, potrzebny jest jakiś specjalistyczny sprzęt?
0: Na początku tak naprawdę nie. Moim zdaniem najlepiej spróbować z tym, co się ma ze sobą, czyli rower naprawdę, w cudzysłowie, może być komunijny, to może być rower górski. Wiadomo, że im rower jest szybszy i ma cięższe opony, tym łatwiej jest na nim pokonywać taką trasę, ale wystarczy rower, strój triatlonowy, buty do biegania i tak naprawdę możemy rozpocząć tą przygodę. Usprzętawiać się polecamy dopiero wtedy, kiedy poczujemy, że to jest coś, co chcielibyśmy robić dalej, bo wiadomo, że sprzęt to jest droższa zabawa, więc nie trzeba rozpoczynać naprawdę z wielkimi kosztami.
1: I ile trwają zazwyczaj takie przygotowania do startu?
0: Polecamy nie wstawać z kanapy, żeby startować w takich zawodach, ale takie 3 miesiące minimum to warto by było wykonać. Mamy też limity czasowe, które są wyrozumiałe, że tak powiem, dla zawodników, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę, więc myślimy, że te 3 miesiące spokojnie wystarczą na systematyczny trening kilka razy w tygodniu.
1: A jest coś takiego, co może zaskoczyć taką osobę, która wcześniej nie miała styczności z triatlonem?
0: Na pewno dyscyplina jedna po drugiej mocno wpływa na nogi. Przede wszystkim zejście z roweru na bieganie bardzo często jest określane jako nogi z waty. Po prostu nogi się nie potrafią odnaleźć w czasie biegania po takim etapie rowerowym i po pływaniu. Więc jakby to przejście z jednej dyscypliny na drugiej może być niecodzienne dla kogoś, kto po prostu tego nie robi zazwyczaj.
1: Zakładam, że ta kolejność też nie jest tutaj przypadkowa.
0: Nie jest przypadkowa, no tak jak mówiłem, to pływanie jest najtrudniejsze pod względem psychicznym, mentalnym. Też jest jakby tam najtrudniejszy dostęp do tlenu, można powiedzieć. Dlatego też pływanie jest na samym początku, bo nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której zawodnik po etapie biegowym musiałby dopiero wskoczyć do wody. Po prostu to by było nie do przejścia, więc ta kolejność jest stała, niezmienna i tak to jest już od wielu lat.
1: I jakie błędy zazwyczaj popełniają tacy debiutanci?
0: Najczęstszymi błędami jest po prostu rozpoczęcie z bardzo wysokim tempem, czy na pływaniu, czy na rowerze, czy na biegu.

0: też dla najmłodszych entuzjastów triatlonu, tak? Duatlon?
1: Duatlon był w ubiegłych latach, w tym roku zmieniamy go na formułę biegową, dlatego że bardzo ciężko nam było ogarnąć jakby te dzieci na rowerkach na tym terenie i też mieliśmy bardzo ograniczony czas, dlatego że my dzieci puszczamy zaraz przed startem głównym, więc w tym roku zmieniamy to na bieganie, to jest start 100% darmowy, dzieci nie muszą się zapisywać, wystarczy, że zgłoszą się do nas na start w dniu zawodów.
0: Zapytam na koniec, zdarzają się jakieś nietypowe, takie zaskakujące sytuacje podczas triatlonu?
1: Myślę, że nie przychodzi mi nic teraz konkretnego do głowy, ale bardzo często gdzieś tam zdarzają się przypadki, gdzie ludzie się albo przebierają w jakiś nietypowy strój, albo z kimś się zakładają i biegną, że tak powiem, razem, ale jakby jakichś takich bardzo dziwnych przypadków na naszym triatlonie nie ma.
0: Przypomnijmy jeszcze, kiedy się zaczyna trzecia edycja.
1: Trzecia edycja triatlonu opolskiego jest w sobotę 30 maja. To są zawody jednodniowe. Rozpoczynamy start główny o godzinie 11.
2: Z Jakubem Bireckim, jednym z organizatorów triatlonu opolskiego, rozmawiał Ziemowit Słodkowski. A ten już w sobotę doping będzie potrzebny. W Nysie też przecież w sobotę bieg nyski. Na starcie stanie 1300 osób, choć chętnych było dużo więcej. Ale podobno ta linia startu nie jest z gumy, chyba więc powinni o takiej pomyśleć.
3: Magazyn lokalny.
2: Dorota Sań, sztuczna inteligencja wchodzi na Politechnikę Opolską. Będzie można ją studiować. Studenci tego nowego kierunku nauczą się tworzyć własne modele i dowiedzą się czegoś o etyce AI.
4: Chcemy parę kwestii podjąć dotyczących etyki sztucznej inteligencji, czy też takiego obszaru, o którym w ostatnim czasie dosyć dużo się mówi. Nie jest to do końca jednak zdefiniowane, a niezwykle istotne.
2: Mówi dr Rafał Gasz z Katedry Sztucznej Inteligencji. Ważna będzie też historia rozwoju AI. W końcu sztuczna inteligencja nie powstała kilka lat temu. Jej początki sięgają nawet kilku dekad wstecz.
4: Sztuczna inteligencja istnieje już od lat 60. Teraz mamy trzecią wiosnę, czy nawet lato sztucznej inteligencji, ponieważ napotkała na pewne problemy. Lata 60., gdzie pojawiła się ogólnie koncepcja sztucznej inteligencji, w jaki sposób ona działa.
2: Kierunek wystartuje w październiku. Kandydaci mogą się rejestrować do 19 lipca. 11-letnia dziewczynka z brzegu uratowała nieprzytomną mamę, zadzwoniła pod 112 i bez wahania wykonywała polecenia dyspozytorki do czasu przyjazdu karetki.
5: Zuzia zachowała się perfekcyjnie, naprawdę wzorowo, przekazała wszystkie konkretne informacje. No i dzięki temu mama mogła otrzymać bardzo szybko pomoc. Mama może być naprawdę bardzo dumna ze swojej córki.
6: Dla mnie nie było aż takie to trudne, stresujące, nawet troszkę bardzo. Troszkę się bałam.
7: Ogromnie jestem dumna z córki. Bardzo. Przede wszystkim to ona jest bohaterką.
2: Zuzia przyjęła oficjalne podziękowania od wojewody opolskiego, ratowników czy policji. Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy w garażu w Kędzierzynie Koźlu. Gdyby trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa straciłby ponad 1 100 000 złotych. Ale towar przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją złapali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn.
8: Mężczyźni nie spodziewają się wizyty służb. Byli w trakcie rozładowywania kartonów z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Następnie ukrywali w jednym z garaży. Były to podrabiane wyroby znanych marek. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 44-latka policjanci znaleźli amfetaminę.
2: Relacjonuje Sylwia Poliwoda z Opolskiej Izby Administracji Skarbowej. Właściciel posesji usłyszał zarzuty, ale sprawa ma charakter rozwojowy, więc zamieszanych w nią może być więcej. Coraz więcej młodych osób na Opolszczyźnie cierpi na depresję. Szpitalny oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży na Wodociągowej pęka w szwach. Jest z nami dr Ewa Pędziałek-Grunwald, ordynator oddziału dziennego.
9: W szpitalu psychiatrycznym my leczymy tych pacjentów z depresją, kiedy to obserwujemy już takie cięższe epizody depresyjne, bo pacjenci z łagodną depresją nie wymagają hospitalizacji. Więc tutaj trafiają i kobiety, i mężczyźni. Natomiast trzeba pamiętać, że depresja u mężczyzn wygląda często trochę inaczej niż u kobiet. To znaczy na pierwszym planie możemy widzieć drażliwość pacjenta, nawet agresję i to jakby maskuje obniżenie nastroju. Poza tym też trzeba pamiętać, że u mężczyzn na przykład bywa tak, że oni w ramach samoleczenia zaczynają sięgać po alkohol, uzależniają się, czyli tutaj na pierwszym planie może być też uzależnienie, a dopiero jak powiedzmy głębiej się sięgnie, okazuje się, że podłożem jest depresja, jest to tak zwane picie objawowe, jak my to nazywamy. No i u mężczyzn jeszcze

0: to, co jest szczególnie, można powiedzieć, niebezpieczne, to to, że u nich jest większe ryzyko samobójstwa. U kobiet jest troszkę łatwiej, bo rzeczywiście ten obraz jest bardziej taki klasyczny, z obniżeniem nastroju, napędu, lękiem na pierwszym planie, a też kobietom jest łatwiej mówić. Generalnie my jesteśmy bardziej, że tak powiem, rozmowne niż mężczyźni. Panowie raczej są zamknięci i tak jak mówiłam, sami starają się sobie pomóc, uciekając na przykład w alkohol. Także ta diagnoza jest często trudniejsza niż u kobiet.
1: No właśnie, ale jeżeli chodzi ogólnie o ostatnie lata, to czy zauważyli Państwo wzrost, jeżeli chodzi o pacjentów zgłaszających się właśnie z objawami depresji?
0: Jak najbardziej. Jest to trend nie tylko w Polsce, ale w całym świecie, że tych pacjentów jest coraz więcej, przy czym należy tu zaznaczyć, że mamy różne rodzaje depresji. No w oddziałach psychiatrycznych najczęściej leczymy pacjentów z tak zwaną depresją endogenną, czyli taką niezależną od czynników zewnętrznych, która ma pewne takie charakterystyczne cechy. Natomiast oprócz tego rodzaju depresji my mamy bardzo wielu pacjentów z tak zwaną depresją reaktywną, czyli depresją wynikającą z jakiejś trudnej sytuacji, jaka zaistniała, stylu życia pacjenta. Coraz więcej jest pacjentów, którzy pracują, są aktywni zawodowo, skuteczni w tym, co robią, ale wskutek, można powiedzieć, swego rodzaju takiego zmęczenia, wypalenia. Oprócz depresji endogennej może być depresja tak zwana reaktywna, czyli będąca jakby u podłoża której jest jakaś trudna sytuacja, w której pacjent się znalazł, utrata kogoś bliskiego, utrata pracy. Wtedy obraz jest troszeczkę inny, ale też może być tak, że jest zagrożenie samobójstwem, jak pacjent ma jeszcze jakieś słabe mechanizmy zaradcze w sytuacjach stresu i też oczywiście taka depresja wymaga pomocy. Może też być depresja wynikająca z jakiejś choroby somatycznej, która skutkuje też nieprawidłową pracą mózgu i również może wystąpić depresja, czy może ona być wynikiem na przykład działania leków. Jest też taki rodzaj depresji, który może być jakby, którego podłożem jest osobowość pacjenta. Jeżeli pacjent jest, można powiedzieć, bardzo chwiejny, labilny, ma właśnie słabe mechanizmy obronne, to również bardzo łatwo może reagować depresją. To rozróżnienie dla nas, psychiatrów, jest ważne, ponieważ inny sposób leczenia takich pacjentów. W przypadku depresji endogennej, czyli tej niezależnej od czynników zewnętrznych osobowości pacjenta, najważniejsze są leki przeciwdepresyjne. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką depresją na podłożu nieprawidłowej osobowości, czy z tą depresją sytuacyjną, tutaj najważniejsza jest psychoterapia. Także pacjent nie musi wiedzieć, prawda, jaki to jest rodzaj depresji, dopiero my mu to wyjaśnimy. Natomiast dla nas rozróżnienie jest bardzo ważne.
1: Ale czy właśnie najczęściej w jakim wieku najczęściej zgłaszają się do Was pacjenci z objawami depresji? Czy mówimy tutaj bardziej o młodych osobach, o starszych, o osobach w średnim wieku?
0: Jeżeli chodzi o depresję endogenną, jeżeli to jest depresja w przebiegu tak zwanej choroby afektywnej jednobiegunowej, najczęściej się zaczyna po 40 roku życia. W przypadku depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego wcześniej, gdzieś około 20-30 roku życia. Natomiast wszystkie te inne depresje, o których mówiłam, mogą wystąpić w każdym wieku. To, co my obserwujemy, to niewątpliwie wzrost depresji u osób młodych, dzieci, młodzieży, jak również wzrost depresji u osób w wieku starszym, tak zwanych seniorów. To wynika ze specyfiki tego wieku. Jeżeli chodzi o młodzież, no doszło dużo różnych obciążeń związanych z życiem młodych ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o osoby starsze, tu oczywiście no, charakterystyka tego wieku, częstsze utraty bliskich osób, czy to no wiadomo rodziców z racji wieku, ale też współmałżonka, samotność, która jest plagą dzisiejszych czasów. Wiadomo, jest dziś tak, że każdy może pojechać gdzie chce, w związku z tym często jest tak, że rodzice zostają, młodzi ludzie układają sobie życie gdzieś z dala. Także no, samotność jest tu bardzo dużym problemem, zwłaszcza jak odejdzie współmałżonek. W związku z tym ryzyko depresji większe i samobójstwa większe. Do tego jeszcze dochodzą choroby somatyczne, czyli takie fizyczne, które w tym wieku też są charakterystyczne, związane z bólem przewlekłym. To sprzyja również samobójstwom.
1: Właśnie jeżeli chodzi o młode osoby, no to z tego co wiem, Państwo od już kilku lat borykają się z tym, że brakuje Wam łóżek, dlatego też czekacie na rozbudowę, budowę nowego skrzydła. Więc właśnie jak to wygląda obecnie sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o ten oddział młodzieży? Czy jest dalej tak źle, że właśnie brakuje tych łóżek?
0: Zdecydowanie tak. Ja pracuję już bardzo długo, więc pamiętam czasy, kiedy to oddział psychiatrii dziecięcej, na przykład w okresie wakacyjnym czy świątecznym,

0: trzecim pustkami, można powiedzieć. Natomiast teraz pacjenci są cały czas, niezależnie czy to są wakacje, czy to są święta. No i codziennie, jak słyszę na raportach, właściwie tych miejsc brakuje. Zawsze jest więcej pacjentów niż miejsc, także no bardzo czekamy na ten nowy pion psychiatrii dziecięcej. Bardzo też potrzebny jest oddział dzienny dla dzieci i młodzieży, ponieważ no wiadomo, wyrywanie dziecka z jego środowiska jest dodatkowym obciążeniem, stresem, także no ten rodzaj leczenia też bardzo nam się przyda, a takie plany oczywiście są.
1: To jak właśnie wygląda teraz sytuacja z tymi łóżkami dla młodych? Bo to wtedy w sumie też zobrazuje nam, jak duży jest problem, jeżeli chodzi o, może nawet nie problem, tylko właśnie wygląda sytuacja z depresją i różnymi innymi chorobami, jeżeli chodzi o młode osoby.
0: Mogę tylko powiedzieć, że oddział liczy z tego, jeśli dobrze pamiętam, bo ja tam nie pracuję, około 18 łóżek, natomiast bardzo często mamy pacjentów 22, 23, 24, także trzeba jakoś tam sobie radzić z łóżkami tak zwanymi dostawkowymi. Także no deficyt jest ogromny. Oczywiście to nie dotyczy, bo oddział szpitalny to nie tylko pacjenci z depresją, są jeszcze psychozy takie wczesnego okresu, coraz więcej mamy pacjentów z zaburzeniami jedzenia, ale to już mówię specyfika psychiatrii dziecięcej, także ja nie jestem psychiatrą dziecięcym, także tutaj szczegółów nie podam.
1: Rozumiem, dobrze, to jak my możemy pomóc osobie, jeżeli zauważymy, że ktoś może mieć objawy podobne do depresji, bo wiadomo, możemy się nie znać, nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy psychiatrami, nie jesteśmy specjalistami, to jak my możemy pomóc tej osobie w takiej sytuacji, jeżeli będziemy mieli podejrzenie, że ta osoba może cierpieć na depresję?
0: Bardzo dobrze, że pani zadała pytanie, bo przede wszystkim chciałam powiedzieć, że mamy jeszcze drugą stronę. Mianowicie ja też obserwuję coś takiego, że czasem nazywamy depresją coś, co nią nie jest. Czyli na przykład ktoś ma jeden gorszy dzień i zamiast powiedzieć, jest mi dzisiaj smutno, mam gorszy dzień, to mówi, mam dzisiaj depresję, prawda? Czyli jeden, dwa dni gorszego samopoczucia nie oznacza, że no, wpadliśmy w jakąś ciężką chorobę. Więc żeby no, rozpoznać depresję, to przynajmniej te objawy chorobowe powinny trwać gdzieś 2 tygodnie. To jest takie minimum. I też depresja to nie jest tylko obniżenie nastroju. To jest cały zestaw objawów. Czyli oprócz obniżenia nastroju mamy też obniżenie napędu psychoruchowego, takie uczucie braku energii, męczliwości. Bardzo charakterystyczny jest lęk, tak zwany lęk bezprzedmiotowy, że pacjenci ciągle się boją, sami nie wiedzą czego. Typowe są też, zwłaszcza właśnie w tej depresji endogennej, dobowe wahania samopoczucia, czyli gorsze poranne samopoczucie, poprawa w godzinach popołudniowych. Zaburzenia snu też dość typowe, czyli nie ma większych problemów z zasypianiem, a wczesne budzenie się. I jeżeli to się jeszcze połączy z tym właśnie gorszym porannym samopoczuciem, to tu można się domyślić, że próby samobójcze najczęściej są w tych godzinach właśnie wczesnoporannych, kiedy pacjent się najgorzej czuje, a jednocześnie nie może spać. Lęk jest wtedy też największy. No i oczywiście typowy objaw to są myśli samobójcze. I to jest bardzo ważne, jeżeli chcemy pacjentowi pomóc, czy jest to nasz, nie wiem, kolega, koleżanka z pracy, przyjaciel. Ważne, żeby o pewne rzeczy się dopytać. Jak długo się czujesz źle, czy są jakieś czynniki, które tutaj mogły na to wpłynąć, czy nie mamy do czynienia z tą wspomnianą depresją reaktywną, jak długo to trwa, jak to wpływa na twoje funkcjonowanie, czy jesteś w stanie się skupić w pracy, bo też te zaburzenia funkcji poznawczych wtórne do obniżenia nastroju są bardzo charakterystyczne, więc o to też możemy zapytać. O apetyt, często on się zmniejsza, że pacjenci chudną w jakimś krótkim czasie znacząco, chociaż nie ma też zewnętrznych jakichś schorzeń, znaczy somatycznych schorzeń, które mogłyby to spowodować, więc to też jest ważne i też nie bójmy się pytać o myśli samobójcze, bo czasem pokutuje taki mit, że jak się zapytam, to ja mogę zasugerować i wtedy ten pacjent się zabije. To nie jest tak. Samobójstwo jest niezmiernie złożonym problemem i tu zanim pacjent w ogóle coś takiego już bardzo konkretnie przychodzi do głowy, to najpierw rozważa wszystkie za i przeciw, także na pewno mu krzywdy nie zrobimy takim pytaniem, a możemy pomóc, bo jeżeli potwierdzi te myśli samobójcze, no to wtedy jest taki czynnik, że naprawdę musimy mocno już tutaj próbować go do psychiatry zaprowadzić. To jest taki element rzeczywiście niezmiernie ważny. Ważne też, żeby jakby nie ulegać czemuś takiemu, jeżeli ta osoba nam powie, wiesz co, ale ja to tylko tobie mówię, nie mów nikomu, bo ja rzeczywiście mam myśli samobójcze. Ale jak to komuś powiesz, to ja się na ciebie obrażę, prawda? Żeby jednak temu nie ulegać, że trzeba wtedy, no można powiedzieć, łapać się wszystkiego, jeżeli rzeczywiście widzimy, że zagrożenie samobójstwem jest do tego stopnia, że możemy wezwać pogotowie. Każdy to może zrobić.

0: czy tam zadzwonić na numer 112 i powiedzieć, że jest taka sytuacja. Zwłaszcza to ryzyko samobójstwa jest większe, kiedy widzimy, że pacjent już na przykład poczynił jakieś przygotowania. Albo na przykład jest to starsza osoba, napisała testament nagle, prawda? Jest to nasza ciocia, nie wiem, babcia i widzimy takie zachowania, że ona nagle zaczyna jakieś porządki robić, prawda? Oczywiście i ma cechy depresji, bo ktoś może robić te porządki, ponieważ taką ma osobowość, że chce mieć wszystko poukładane, ale jeżeli widzimy, że nie wiem, ta ciocia, babcia ostatnio jakoś dziwnie się zachowuje, izoluje, jest smutna, mówi dużo o śmierci, prawda, to też jest charakterystyczne i zaczyna pisać testament, no to też może nam jakby spowodować u nas takie myślenie, że jest jakieś zagrożenie w jej przypadku. Także no, trzeba tutaj rzeczywiście parę rzeczy wziąć pod uwagę, ale tak jak mówię, jeżeli to jest kolega, koleżanka, przyjaciel, postarać się na przykład z rodziną skontaktować, nie? Powiedzieć, słuchaj, może pogadamy, powiesz w domu, może jakoś wymyślimy wspólnie, co można zrobić w takiej sytuacji, ale też zachęcać właśnie do tego, że można pójść do psychologa, psychiatry, w tej chwili.
1: Mówiła dr Ewa Pędziałek-Grunwald ze Szpitala na Wodociągowej. Przypomnijmy, że każdy w kryzysie emocjonalnym może liczyć na pomoc Centrum Zdrowia Psychicznego. Nie trzeba mieć skierowania. Wystarczy do nich zadzwonić.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto Polski.